wannan haka yake a gare su ne don kuke nan da yake taya mu shakatawa a titi wannan lokaci musulmi yanzu kuwa ko mu cewa ke karfe 9:30 kuma lokacin za mu sanyo maka shirinmu na gaba shirin nan na kunnanka nawa.